0: Halo, z drona, no.
1: Kłócimy, Rosso.
2: Najpierw wyjmę.
1: To na czemu stójcie po mnie, no.
3: Rosso, tam, tam, to się wykej.
2: No, but you stay here.
1: My postawimy ciebie, co? Najpierw mówimy, że na koniec.